0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
1: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
2: Me boš